0: Chciałem iść, sam się zgodzić, to zawsze widzieć. Szkoda się, że
1: Skażycie, że ma się udanie, to w tym. Niech chciałbym, by matematyki wspierać.